Nerwika Hector, loket w okno, wypnął, ale że się do hovna. A haters, upredala cała republika, wie, że mam sens, teraz jadu.

0: badass, jak z Teska.
1: See nice girl, yeah wild boy. Pistol, yeah nah boy. Sexy, ale nie musisz mnie rozbić. Jackson, Thriller, stanął jako zombie.